0: The black water.
1: The black water.
0: The gas water.
1: The gas water.
0: The big water.
1: The big water.
0: Zamarniało być może.
1: Zniknęło być może na wieki.
0: Zawsze.
1: Na zawsze.
0: Przepadła na rzut.
1: Przepadła na
0: rzut.
1: Nicę.
0: Na długo.
1: Na długo bezkrotecę.
0: Jest tak dobrze.
1: Jest. Jasne.
0: Z pośrodu
1: się.
0: Nie znają.
1: Nie znają.
0: Obraza.
1: Obraza.
0: Na niebie.
1: Na niebie.
0: Na dzikim płykaniu.
1: Na dzikim szukaniu. Wybuchła w zemi.